fashion, jak steska. Si nice girl, ja wild boy. Pisto, ja nabój. Sexy, ale nie musisz mnie rozbić. Jackson, Thriller, stanął jako zombie.